Biblia yasema kwamba tazama nabii Shaul mtu akifungua moyo wake Mungu Baba Yesu Kristo na Roho Mtakatifu ataingia na kufanya makao na mtu huyo. Tazama hapo ulipo